chlać, bo mnie się tak chce chlać. Przywieźli mnie, przywieźli mnie.

zasnęła w nos. Uderzyła dobrze w łeb. Włosy potargała i po pysku wytrzaskała.